0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przy mikrofonie Anna Grygoć. Dzień dobry Państwu. Witam w poniedziałek 29 czerwca na antenie LRT Klasyka. Wszystko poszło nie tak. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się obecny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich i jakie może mieć konsekwencje. Sprawdzimy także, jak Litwa radzi sobie z falą rekordowych upałów. Zapraszam na program. W sobotę na Litwie padł historyczny rekord temperatury dla czerwca. W Druskininkach termometry pokazały ponad 36 stopni. Synoptyk Paulius Starkus nie wyklucza, że dziś temperatura wzrośnie jeszcze bardziej. Rzecznik pogotowia ratunkowego Thomas Bagdonas przypomina, że podczas upałów ratownicy odnotowują więcej wezwań. Zachęca również do korzystania z telefonicznych konsultacji medycznych w przypadku niepokojących objawów pod numerem 113. Fala upałów obejmuje znaczną część Europy. W Polsce, Niemczech i Czechach odnotowano rekordowe temperatury sięgające 41 stopni. W miniony weekend dziesiątki milionów mieszkańców Europy zmagały się z ekstremalnym upałem. Litewski sąd apelacyjny rozpoczął rozpatrywanie sprawy karnej byłych głównych akcjonariuszy upadłego banku Snoras, Władimira Antonowa i Raimondasa Baranauskasa. Na rozprawę doprowadzono Antonowa, wydanego Litwie przez Francję. Baranauskas jest sądzony zaocznie. Według prokuratury generalnej jego międzynarodowe poszukiwania trwają już 15 lat, a ostatnim znanym miejscem jego pobytu była Rosja. Sąd rozpatrzy apelację Antonowa, Baranauskasa i pozostałych oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w Wilnie, który w listopadzie ubiegłego roku skazał obu byłych akcjonariuszy zaocznie na kary przekraczające 10 lat pozbawienia wolności. Jak podkreśla sąd, byli właściciele Snoras odpowiadają m.in. za przywłaszczenie mienia znacznej wartości w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz nadużycie uprawnień. Prokurator Dariusz Stankiewicz zaznaczył, że przebieg procesu może jeszcze ulec zmianie po złożeniu wyjaśnień przez Antonowa, jednak nie spodziewa się zasadniczych zmian w sprawie. Adwokatka Raimondasa Baranauskasa Alfreda Płukienie oceniła, że zeznania Antonowa mogą wnieść nowe informacje. Przyznała również, że reprezentowanie klienta, z którym nie ma żadnego kontaktu, jest bardzo utrudnione. Kandydat na premiera Mindaugas Sinkevičius zapowiedział, że w ciągu najbliższych dwóch dni omówi z ministrami ich dalszą pracę w nowym rządzie. Jak poinformował jeszcze dziś, spotyka się z ministrem spraw wewnętrznych Władysławem Kondratowiczem, a w środę ma rozmawiać z ministrem spraw zagranicznych Kęstutisem Budrisem. Sinkevičius rozpoczął również konsultacje z frakcjami parlamentarnymi. W poniedziałek rano uczestniczył w posiedzeniu frakcji konserwatystów. Podczas spotkania odpowiedział na pytanie dotyczące obietnic nowej koalicji rządzącej. Według wyliczeń konserwatystów realizacja zapowiedzianych działań może wymagać znalezienia dodatkowo około 2 miliardów euro. Tymczasem przewodniczący Litewskiego Związku Rolników i Zielonych Aurelius Veryga po spotkaniu z prezydentem oświadczył, że nie usłyszał żadnych zastrzeżeń wobec kandydatów i jego ugrupowania do dalszej pracy w rządzie. W nowym gabinecie partia zamierza utrzymać kontrolę nad Ministerstwem Gospodarki i Innowacji oraz Ministerstwem Sprawiedliwości. Na stanowiska ministrów ponownie mają zostać zgłoszeni obecni szefowie tych resortów, Edvinas Grikšas i Rita Tamošūnienė. Do magazynów litewskich sił zbrojnych trafiły miny przeciwpancerne M14 o wartości ponad 3 milionów euro, poinformowało Ministerstwo Ochrony Kraju. Miny zostały wyprodukowane przez estońską firmę i są przeznaczone do niszczenia wrogiego sprzętu wojskowego. Minister Ochrony Kraju Robert Kaunas podkreślał, że dostawa stanowi konkretny sygnał odstraszający. Miny przeciwpancerne są wykorzystywane przede wszystkim do blokowania dróg i wąskich przejazdów, aby spowolnić przemieszczanie się wojsk przeciwnika, ograniczyć ich możliwości manewru oraz utrudnić prowadzenie działań ofensywnych. W poniedziałek przed godziną 11 służby ratunkowe zostały wezwane do centrum Wilna po zgłoszeniu przechodnia, który zauważył w willi unoszące się ciało. Na miejsce przybyli strażacy, ratownicy medyczni oraz policja. Po pewnym czasie ciało zostało wyciągnięte z rzeki na brzeg. Okazało się, że w willi utonęła kobieta. Kobieta została zauważona w pobliżu Białego Mostu. Jej ciało wyłowiono z rzeki kilkaset metrów dalej. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Od 1 lipca w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowa opłata celna w wysokości 3 euro. Będzie naliczana od przesyłek o wartości do 150 euro sprowadzanych z państw spoza Unii Europejskiej. Jak wyjaśnia główny specjalista do spraw polityki celnej Departamentu Cel Arunas Kazlauskas, dotychczas drobne towary zamawiane m.in. na platformach Temu, Shine i AliExpress nie były objęte clem. dzięki czemu zakupy z krajów trzecich były tańsze. Nowa opłata w wysokości 3 euro będzie naliczana dla każdego rodzaju towaru. Przenosimy się za granicę. Ukraińskie media informują, że minionej nocy Ukraina przeprowadziła kolejną serię ataków na ważne obiekty infrastruktury na okupowanym przez Rosję Krymie. Eksplozje były słyszane w różnych częściach półwyspu. Według wstępnych informacji uszkodzona została stacja elektroenergetyczna w południowo-zachodniej części Krymu, co spowodowało przerwy w dostawach prądu w okolicznych miejscowościach. W ostatnim czasie Ukraina coraz intensywniej uderza w cele na okupowanym półwyspie. W związku z sytuacją w piątek na Krymie ogłoszono stan nadzwyczajny. Z powodów niedoborów paliwa i względów bezpieczeństwa do września zawieszono działalność turystyczną, odwołano letnie obozy dla dzieci, a od ubiegłej niedzieli wstrzymano sprzedaż paliwa osobom prywatnym i przedsiębiorstwom. Amerykański portal Axios informuje, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodnili wstrzymanie wzajemnych ataków oraz planują we wtorek spotkanie w stolicy Kataru, Dosze, aby rozwiązać spór dotyczący ciśniny Ormuz. Rozejm trwa już 11 dni, jednak pozostaje bardzo kruchy z powodu wznowionych incydentów zbrojnych oraz gróźb prezydenta Donalda Trumpa dotyczących ponownego rozpoczęcia działań wojennych. Według Axiosa do ponownych starć doszło z powodu rozbieżności dotyczących memorandum kończącego konflikt, przede wszystkim zapisów odnoszących się do funkcjonowania strategicznej ciśniny Ormuz. Źródła portalu twierdzą, że Iran zobowiązał się do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia bezpiecznej żeglugi statków handlowych przez ciśniny. W zamian Stany Zjednoczone mają znieść blokady irańskich portów.
3: Tu audycja w języku polskim na antenie LRT Klasyka.
2: Jeszcze 3 lata temu Polska była dla Ukrainy symbolem europejskiej solidarności i jednym z jej najważniejszych sojuszników. Dziś relacje między Warszawą a Kijowem przeżywają najpoważniejszy kryzys od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Bezpośrednim impulsem stał się spór wokół pamięci o rzezi wołyńskiej i decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orla Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z brygad sił zbrojnych Ukrainy imię bohaterów ukraińskiej powstańczej armii UPA, formacji odpowiedzialnej za wymordowanie około 100 tysięcy Polaków w latach 1943-1945. W cieniu narastającego sporu odbyła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku, na której zabrakło zarówno Zełenskiego, jak i Nawrockiego. O źródłach obecnego kryzysu, błędach popełnionych po obu stronach i przyszłości relacji polsko-ukraińskich rozmawiamy z Michałem Olszewskim, pisarzem, reporterem i kierownikiem działu zagranicznego Gazety Wyborczej.
4: Zacznijmy od tej w ogóle diagnozy. Jak uważasz, czy ten obecny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich jest rzeczywiście sporem o Wołyń i pamięć historyczną, czy raczej jakimś pewnym też rodzajem zmęczenia tą wojną?
5: Ten kryzys, który jest obecny i który jest kryzysem bardzo głębokim i wielopoziomowym, też nie jest niczym nieoczekiwanym, dlatego że nastroje antyukraińskie, tak bym je ogólnie nazwał, w Polsce rosną co najmniej, widać, one nabrzmiewają co najmniej od roku i takim momentem, kiedy stały się bardzo wyraźnie widoczne, była kampania prezydencka w ubiegłym roku, dlatego że obecny prezydent budował częściowo swoją popularność na retoryce antyukraińskiej. To nie jest retoryka prosta, dlatego że z jednej strony Nawrocki nigdzie nie deklaruje, że Ukraińcy są naszymi wrogami i podkreśla, że wrogiem Polski jest Rosja, a sam Nawrocki jest należy do tego grona prawicowych polityków, którzy są głęboko antyrosyjscy, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ale jednocześnie on swoją retorykę i swoją propagandę budował na tym krążącym w Polsce przekonaniu, że Ukraińcy to są darmowiady, że zabierają nam jedzenie, że zabierają nam pieniądze, pracę, że my im pomogliśmy, a oni się nie odwdzięczyli. To są wszystko półprawdy albo kłamstwa bardzo łatwe do rozmontowania. Niemniej jednak to, że mamy do czynienia z półprawdami i z kłamstwami, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że opinia publiczna nie interesuje się faktami i Polacy nie są tutaj żadnym wyjątkiem, a sfera Wołynia, o którą zapytałaś, jest sferą emocji, a nie przede wszystkim sferą faktów. Sytuacja jest prosta. Od 1943 roku UPA wymordowało w bestialski sposób, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, około 100 tysięcy Polaków na terenie Wołynia i częściowo innych rejonów z Wołyniem sąsiadujących. I nikt w Polsce tego nie zaneguje. Niemniej jednak trzeba pamiętać o proporcjach, że jednocześnie Ukraina, od której domagamy się wielu rzeczy w tej chwili, jest krajem, który, mówiąc obrazowo, ma przystawiony pistolet do skroni przez rosyjskiego najeźdźcę. I o tym Polacy zapominają, o tym Polacy nie chcą pamiętać. Poruszyłaś bardzo ważną też rzecz, pytając o to, czy jakąś rolę w tych nastrojach gra zmęczenie wojną. Wiesz, mnie bardzo irytuje, jak słyszę, że Polacy są zmęczeni wojną, bo od 2022 roku staram się jeździć regularnie w różne części Ukrainy i jak Polak mówi, że jest zmęczony wojną, to ja sobie myślę o mieszkańcach każdego miasta i każdego przysiłka i każdej wioski, którzy codziennie albo każdej nocy są zrywani z łóżka alarmami przeciwlotniczymi. Myślę o tych ludziach, na których w każdej chwili może spaść bomba szybująca. Myślę o tych ludziach, którzy w każdej chwili mogą zginąć od uderzenia dronem, od uderzenia kalibrem, od uderzenia gradem. I do cholery, jak moi rodacy mówią, że są tak strasznie zmęczeni wojną, to myślę, że tu się powtarza taki, wiesz, gest, naprawdę jakiś taki gest narcystyczny, tak jak gdybyśmy my byli naprawdę przekonani jako społeczeństwo, że my jakoś najbardziej jesteśmy tą wojną pokrzywdzeni. To jest coś absolutnie dla mnie nie do uwierzenia. Wrócę jeszcze na chwilę do Nawrockiego i do tych wątków antyukraińskich, które w ubiegłym roku zaczęły się toczyć, znaczy zaczęły być widoczne w sferze publicznej i zaczęły rosnąć. To nie jest oczywiście tak, że Nawrocki był jedyny. Nawrocki i generalnie prawica pierwsi wyczuli trend, pierwsi zobaczyli, że nadchodzi jakiś rodzaj zmiany. Kiedy Polacy otworzyli drzwi, serca, portfele, kiedy powitali uchodźców ukraińskich i wsparli ich rzeczywiście w fantastyczny sposób. Czas się nie zatrzymał w miejscu, zaczęli pomagać inni, wojna wkroczyła w zupełnie inną fazę, a myśmy tego nie dostrzegli, myśmy się skupili na tych pierwszych miesiącach, kiedy byliśmy tacy wspaniali jako naród i ciągle okazało się, było gdzieś oczekiwanie, że Ukraińcy nie wiem co zrobią, padną na kolana, położą czerwone dywany, powiedzą, jesteście najwspanialszym narodem świata, nie wiem, usypią kopiec, postawią tam biało-czerwoną flagę. No nie mam pojęcia. W każdym razie te nastroje tak się toczyły. Przyszła kampania prezydencka. Nawrocki nie był jedynym, który używał antyukraińskiej retoryki, bo inni kandydaci ścigali się z nim, chociażby Grzegorz Braun, czyli jakaś skrajność. Ale trzeba powiedzieć, że pod tę retorykę próbował się podpiąć na przykład Rafał Trzaskowski. W mniejszym stopniu, ale mam do niego do dzisiaj żal o to, że powtarzał argumenty Konfederacji, argumenty Nawrockiego o Ukraińcach, którzy wyłudzają zasiłek 800+, mimo że w skali nieprawidłowości związanych z nieprawidłowym przyznaniem zasiłku dla osób, które tego zasiłku otrzymywać nie powinny, to był jakiś promil. Ja nie mam w tej chwili danych, jeżeli nie chciał, mogę szybko sprawdzić. Skala wyłudzeń przez Ukraińców w zasiłku 800+ była minimalna po prostu, a myśmy ją rozdmuchali do Bóg wie jakich

0: rozmiarów. Znaczy, gdyby Trzaskowski powiedział, są nieliczne, pojedyncze nieprawidłowości, uszczelniamy właśnie system, koniec, kropka, no to może ja byłbym w stanie to zaakceptować i może bym powiedział, dobra, okej, to jest taka drobnostka, uszczelniamy ten system świadczeń społecznych, jeśli ktoś nie ma prawa, no to nie ma prawa. Natomiast myśmy to rozmuchali i tu mówię, że również ze sprawą Trzaskowskiego, myśmy rozmuchali tę sprawę do niebotycznych rozmiarów, tak samo jak rozmuchujemy do niebotycznych rozmiarów różne inne nieprawidłowości popełniane przez Ukraińców, zapominając o tym, i teraz wiesz, może będę brzmiał w jakiś sposób kontrowersyjnie, zapominając o tym, w jaki sposób Polska korzysta z wojny w Ukrainie. Jak popatrzymy sobie na bilans handlowy pomiędzy Polską a Ukrainą, to to jest bilans jednoznaczny. W ubiegłym roku gospodarka polska, jeśli pamięć mnie nie myli, miała w obustronnej wymianie 35 miliardów na plusie. W 2024 miała jakieś 33 miliardy na plusie. Ta wymiana obustronna jest niezbilansowana i ona wyraźnie przychyla się na korzyść polskiego przemysłu, dlatego że gospodarka ukraińska słabnie, gospodarka ukraińska nie jest w stanie poradzić sobie z okolicznościami wojennymi. W związku z tym z Polski do Ukrainy jeździ nie tylko broń, ale też jeżdżą produkty spożywcze, mleko, wieprzowina, kapusta, ziemniaki. Sprawa kolejna to to, że Ukraińcy, o czym Polacy nie chcą pamiętać, nie jedzą za darmo chleba w Polsce. W ubiegłym roku byli odpowiedzialni za prawie 3% polskiego PKB, jeśli nie pomyślimy, i za 2,7. Ukraińcy w Polsce w porównaniu z Ukraińcami w innych częściach Unii Europejskiej to jest grupa najaktywniejsza zawodowo. Wskaźnik aktywności zawodowej Ukraińców w Polsce wynosi w tej chwili około 65 albo 70% i jest najwyższy w całej Unii Europejskiej. Ci ludzie, którzy są w Polsce, nie jedzą za darmo chleba, nie idą za darmo do szpitala, nie pobierają za darmo świadczeń, nie pobierają za darmo edukacji i tak dalej, i tak dalej. Oni w Polsce ciężko pracują, na dodatek wypełniając taki sektor usług, w którym Polacy niezbyt chętnie pracują. Dlaczego? Mediana zarobków ukraińskich w Polsce w ubiegłym roku była niższa o bodaj 1,5 tysiąca złotych niż mediana zarobków Polaków. Skąd się to bierze? No, Ukraińcy wypełnili sektory, które są słabo płatne, to znaczy pracują nie tylko w budowlance, ale to Ukraińcy o 4 rano serwują nam kawę na dworcach, to Ukraińcy sprzątają wagony. Oni wypełnili tę taką przestrzeń, wiesz, w której Polacy nie chcą pracować ze względu na to, że zarobki są zbyt małe. I my wysyłamy do nich katastrofalny sygnał na wielu poziomach. To znaczy my im mówimy jako społeczeństwo w tej chwili, jesteście tu niechciani, niepotrzebni, wyłudzacie, zabieracie, kradniecie, myśmy wam tak pomogli. I co więcej, mówimy, przeproście za zawołyń. Uważam, że władze ukraińskie popełniły bardzo duży błąd, nie doszacowując głębokości polskiej traumy i polskiej, jakby siły polskiej historii. Polacy to jest taki naród, który zawsze przedkładał opowieść o historii nad opowieść o czasie teraźniejszym. My zawsze byliśmy głęboko skoncentrowani na przeszłości, na swoich traumach, na katastrofach, na klęskach, na tych tragediach, jakie nas spotkały. I tutaj ten schemat, mam wrażenie, się powtarza. To znaczy, ja uważam, że trzeba mówić o rzezi wołyńskiej, trzeba jasno pokazywać, kto był sprawcą tej zbrodni. I nie mam z tym najmniejszego kłopotu jako osoba, która od początku wojny bardzo mocno Ukraińców wspiera. Ale jednocześnie ta dyskusja przechyliła się i te proporcje zmieniły się w sposób absurdalny. To znaczy, tak jak powiedziałem na początku, rzeź wołyńska 1943 roku jest dla Polaków w tej chwili ważniejsza od tego, czy przełamie się prąd pod Charkowem, czy też ten prąd się nie przełamie.
1: Czy państwo prowadzące wojnę o przetrwanie w zasadzie, no może sobie pozwolić na politykę historyczną, która ignoruje wrażliwość jednego z najważniejszych sojuszników? Czy tu chodzi wyłącznie o ambicje?
0: Ukraińskie władze popełniły błąd i to jest też błąd taki dosyć oczywisty. Przykładem, czy część

0: się tego błędu jest na przykład to, że Polacy nie mieli zgód na prowadzenie ekshumacji od 2017 roku, a w tym samym czasie, już po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji przez Rosję, na terenie Ukrainy pracowali Niemcy, którzy dokonywali ekshumacji miejsc, gdzie spoczywali albo spoczywają żołnierze Wehrmachtu. Więc to jest z logicznego punktu widzenia nie do wytłumaczenia Polaków. Ja uczestniczyłem w pracach ekshumacyjnych w ubiegłym roku w Kuźnikach. To też jest takie istotne miejsce, dlatego że tam tak naprawdę rzeź wołyńska miała jeden z ostatnich epizodów, tam w 1945 roku zimą żołnierze partyzanci UPA wymordowali praktycznie całą polską wieś. W związku z tym ja też nie mogę powiedzieć, że nic się w tym względzie nie dzieje. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że Ukraińcy podchodzili do sprawy dosyć opieszale. Myślę, że byli przekonani, że uda się przejść obok tematu. No i się nie udało, bo okazało się, że polska trauma to jest takie uczucie, które potrafi zmienić się w tajfun, a ostatnia tego odsłona, czyli decyzja Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, po prostu była takim kamykiem, który przeważył szale, albo kamykiem, który wywołał lawinę. Wracam do twojego pytania, czy powinni byli uwzględniać naszą wrażliwość? Ja myślę tak. Ja w ogóle nie uważam, żeby ktokolwiek powinien uwzględniać moją wrażliwość jako Polaka. Niemniej jednak Zełenski powinien był wziąć pod uwagę, jakie mogą być konsekwencje tego ruchu, tym bardziej, że to jest, jak mówiłem, taki tipping point, to jest punkt przełomowy, ale nie można powiedzieć, żeby się wcześniej nic nie działo, więc myślę, że Zełenski zdawał sobie sprawę, albo otoczenie zdawało sobie sprawę z tego, jakie mogą być konsekwencje. No i na jednej szali wagi położyło kwestie wewnętrzne, na drugiej szali wagi położyło kwestie polityki międzynarodowej i uznało, że polityka wewnętrzna jest istotniejsza. Wiesz, jak pytasz o polską wrażliwość, to ja bym chciał, żeby jakby jasno to wybrzmiało. Moim zdaniem na dzisiaj ta przepaść w dwóch politykach historycznych, czyli w polityce historycznej Polski i polityce historycznej Ukrainy, jest nie do zasypania. Nie mam takiego poczucia, żeby Ukraina z różnych powodów chciała się zmierzyć, czy była w stanie w tej chwili się zmierzyć w całej rozciągłości z prawdą historyczną. No trzeba powiedzieć, że sprawa Wołynia była omijana szerokim łukiem przez wiele, wiele lat. To był też do pewnego momentu taki rodzaj niepisanego konsensusu pomiędzy Polską a Ukrainą, że o tych sprawach rozmawiamy bardzo, bardzo delikatnie i wszystko wybuchło po 2022 roku. Wiesz, czy wybuchło za sprawą rosyjskich troli, czy wybuchło za sprawą rosyjskiej propagandy, która wiedziała, gdzie uderzyć i gdzie nacisnąć, żeby ten ogień polskiej traumy wybuchł na nowo i wielką siłą. Czy to się rozpoczęło w Polsce? Ja nie wiem. Z pewnością Ukraina nie doszacowała siły tego, powiedziałbym, takiego emocjonalnego tajfunu, który wybuchł wokół rzezi wołyńskiej.
1: Ale też z drugiej strony to, co się dzieje dziś z Wołyniem, poniekąd też jest podobne do tego, co było wcześniej ze Smoleńskiem. Czyli ta tragedia historyczna staje się pewnym narzędziem mobilizacji politycznej, nazwijmy to tak. I też w ten sposób zaczyna się budować tożsamość tej części elektoratu. Więc gdzie przebiega ta granica między pamięcią, a tym politycznym wykorzystaniem pamięci?
0: Nie jesteś w stanie przecież pokazać, gdzie przebiega ta granica, bo ona albo nie istnieje, albo jest bardzo nieostra i historia zawsze była jakimś wygodnym narzędziem do uprawiania bieżącej polityki i teraz również jest bardzo wygodnym narzędziem. Ta historia z ostatnich tygodni pokazuje jakiś rodzaj, co mówię ze smutkiem, jakiś rodzaj umiejętności sprawnego uprawiania polityki przez Nawrockiego i jego otoczenie. Dlatego, że Nawrocki, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, tylko i wyłącznie wygrał. To, czym zdewastował stosunki polsko-ukraińskie i jakie będą długofalowe konsekwencje jego decyzji o odebraniu Zełenskiemu orderu, to jeszcze zobaczymy. Otrzymaliśmy pierwszą informację, która może wskazywać na to, jakie to będą konsekwencje. Mianowicie Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na bardzo ważną, przede wszystkim dla Polaków, konferencję o odbudowie Ukrainy. To nie jest tak, że ta konferencja jest ważna dla Ukraińców. Ona jest tak samo ważna albo ważniejsza dla Polaków, którzy chcą tam odbudowywać, budować, kłaść drogi, robić biznesy, zarabiać pieniądze i tak dalej. To jest dyplomatyczny sygnał, że współpraca z Polską będzie bardzo, bardzo trudna. Niemniej jednak, dlaczego ja mówię, że ostatnie tygodnie pokazały, że Nawrocki potrafi uprawiać politykę budowaną na historycznych sentymentach, na traumach, dlatego że on świetnie wyczuł, jaka jest potrzeba społeczna. I wyraźnie widać, że ta decyzja spotyka się z poparciem bardzo dużej części społeczeństwa. Na dodatek ja mam takie poczucie, że on zapędził w kozi róg Donalda Tuska, dlatego że Donald Tusk, czego by nie zrobił w tej sytuacji, to by popełnił błąd. To znaczy, gdyby to Donald Tusk powiedział, prezydent Nawrocki ma rację zabierać order, dzwonić do Zełenskiego, no to społeczeństwo trzymałoby jasny sygnał. Premier z partii centrowej i opozycyjnej wobec prezydenta Nawrockiego przyznaje rację w kwestiach polityki wobec Ukrainy prezydentowi. Gdyby zaś Tusk powiedział bardzo ostro, w sposób jednoznaczny, że to moim zdaniem jest oczywiste, że odebranie tego orderu Zełenskiemu jest katastrofą i błędem i decyzją absolutnie nadmiarową, no to zwaliłaby się na niego fala miażdżącej krytyki, na co w tej chwili nie może sobie pozwolić. Dlaczego? Dlatego, że Tusk chyba jest przekonany, że w nadchodzących wyborach będzie walczył nie tylko o wyborcy centrowego i lewicowego, ale będzie też walczył o jakąś taką resztówkę, która może ma trochę bardziej prawicowe poglądy i może dałoby się jakimś cudem przeciągnąć na stronę umowy Platformy Obywatelskiej. Moim zdaniem to jest błędne myślenie i nie ma takiej siły, która sprawiłaby, żeby ci, którzy popierają partie prawicowe czy daleko prawicowe, zbliżyli się do Donalda Tuska, ale może się mylę, może jego intuicja trwanego politycznego lisa jest słuszna. Może tą swoją ostrożnością w kwestiach ukraińskich i czasami antyukraińską retoryką, pod którą podpina się również, będzie w stanie coś zwojować. Nie mam pojęcia, wiem, że jeśli chodzi o stosunki wewnętrzne, no to absolutnie taki antyukraiński wicher dmie czy wieje przez Polskę w tej chwili.
1: Na ile te zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce wpłynęły na ten sposób prowadzenia polityki wobec Ukrainy? Ten konflikt to też nie tyle Warszawa-Kijów, ile Tusk-Nawrocki.
0: Posługując się tymi danymi, które mamy dzisiaj, mogę powiedzieć, że kampania wyborcza, która lada chwilę się rozpocznie, na pewno będzie miała w sobie antyukraiński komponent i ona właściwie już się toczy. I z mojego punktu widzenia Ukraińcy w Polsce stali się chłopcem do bicia. Władza wykonawcza stosuje nieproporcjonalnie wysokie wymiary kary dla Ukraińców, którzy złamią w Polsce prawo. Ja byłem oburzony tym, że ukraiński influencer dostał 5-letni zakaz wjazdu za to, że pojechał samochodem nad morskie oko, ponieważ uważałem, że to jest kara nadmiarowa. Ale tutaj Tusk był strasznie zdecydowany, strasznie radykalny i społeczeństwo mu przyklasnęło. Podobnie jak jakiś odruch zrozumienia czy satysfakcji widzieliśmy po koncercie Maksima Korża, kiedy polska władza wydaliła z Polski kilkanaście osób. Wśród nich 18-latków z Dniepra, której przewiną było to, że na prywatnym koncercie, zatem jedyną winą tej 18-latki było to, że przeskoczyła przez barierkę i została za to wyrzucona do Dniepra. Takich przypadków mamy więcej i widać wyraźnie, że z jakichś powodów Ukraińcy w Polsce są traktowani niezwykłą wręcz surowością. I żeby było jasne, uważam, że jeśli ktoś łamie prawo, to powinien ponosić tego konsekwencje, czy z Polakiem, czy Ukraińcem, czy kimkolwiek innym, ale jakoś jak polska policja łapie Australijczyka, który jeździ na quadach po tatrzańskich lasach, no to daje mu solidną karę finansową i nie zabrania mu

wjazdu do strefy Schengen na 5 lat. Z jakichś przyczyn, jak Ukrainiec w okresie ochronnym łowi suma, czego rzecz jasna nie pochwalam,

Miłego popołudnia Państwu życzę. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Anna Grygoć, do usłyszenia.